Uya musuwarundi muruva yuko yagerageje kubaririmbira karirimbo kameze neza witwa Daniel Mukanyosha mu gitondo cyiza kuri baryinzuki narama na mama Olive na mama Dive ari mutambo na mama Shadia Mukanyosha na Divine Uwuyi na Smith mubandanye mwese munezerezwa na ko karirimbo kabandanye kabageraho.